0: Sjefen
1: min, sjefen min.
0: Sjefen min,
1: sjefen min. Sjefen min, sjefen min. Sjefen min, sjefen min. Sjefen min, sjefen min. Sjefen min, sjefen min. Sjefen min, sjefen min. Sjefen min, sjefen min. Sjefen min, sjefen min. Sjefen min, sjefen min. Sjefen min, sjefen min. Sjefen min, sjefen min. Sjefen min, sjefen min. Sjefen min, sjefen min. Sjefen min, sjefen min. Sjefen min, sjefen min. Sjefen min, sjefen min. Sjefen min, sjefen min. Sjefen min, sjefen min. Sjefen min, sjefen min. Sjefen min, sjefen min. Sjefen min, sjefen min. Sjefen min, sjefen min. Sjefen min, sjefen min. Sjefen min, sjefen min. Sjefen min, sjefen min. Sjefen min, sjefen min. Sjefen min, sjefen min. Sjefen min, sjefen min. Sjefen min, sjefen min. Sjefen min, sjefen min. Sjefen min, sjefen min. Sjefen min, sjefen min.